Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Witamy Was w środek tygodnia. Jest środa, 5 sierpnia, a z nami Igor i Piotr.
2: Cześć Igor, dzień dobry wszystkim. To idealny czas na nasz fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kod.
1: A wiesz Piotrze, dzisiaj imieniny obchodzą Oswald, Maria i Stanisława. Na pewno będą mieli świetny dzień.
2: Zgadza się. A skoro o imieninach mowa, to czemu Oswald nie powiedział Marii, że jest strasznie niegrzeczna?
1: No czemu?
2: Bo wciąż ją przezywa na Oswaldę.
1: Klasyczny suchar. Ale poważnie, co sądzisz o letnich imieninach? Zawsze taka radość i atmosferka.
2: Tak, lato ma to do siebie, że wszystko wydaje się bardziej beztroskie. Idealna pora na spotkania z przyjaciółmi.
1: Dokładnie. Wiesz, że w Warszawie dzisiaj mamy 26 stopni i całkiem przyjemny wietrzyk.
2: A w Krakowie jeszcze cieplej. Prawie 30. A w Gdańsku nieco chłodniej. 23 stopnie.
1: Fajna różnorodność. No to co, Piotrze, czas na muzykę. W końcu czeka na nas kawałek.
2: Zdecydowanie. Dziękujemy, że byliście z nami przy F-Kocie. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: Do usłyszenia, kochani. Świetnego dnia.
2: Trzymajcie się.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmak.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim. Witajcie w środę 5 sierpnia 2026 roku.
2: Dzień dobry. 2 godziny 46 minut. Ale pewnie

0: Nie każdy już marzy o weekendzie.
1: No właśnie. A wiesz, jaki jest ulubiony owoc żyrafy?
0: Nie, nie wiem. Jaki?
1: Sok pomarańczowy.
0: Haha, klasyka. A jak się masz, Igor?
1: Dzięki. Dobrze. Wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Oswald, Maria i Stanisława?
0: Tak, fajne imienia. Myślałeś kiedyś, które imię jest najpopularniejsze teraz?
1: Myślę, że Maria zawsze jest na czołowej pozycji.
0: Zgadza się. A może w przyszłości zmieni to Oswald?
1: Oswald na pewno zyskuje na popularności.
0: A jak pogoda w Warszawie? Słyszałem, że upał.
1: Tak, mamy 34 stopnie, a w Krakowie jeszcze cieplej. 37.
0: Myślałem, że to sauna, nie miasto.
1: Dokładnie. Wiatr na szczęście spokojny, więc da się wytrzymać.
0: No cóż, ciepło sprzyja relaksowi. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym Ewkocie.
1: Tak jest. Zapraszamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza.
0: Dzięki za wspólny czas. A teraz zostawiamy Was z muzyką.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, bydło

zmierzanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witamy w naszym fajnym, krótkim odcinku tematycznym, czyli F-Kod.
2: Dzień dobry. Jest środa, 5 sierpnia 2026 roku. Wieczór się zbliża.
1: Tak, a co mówi klej na streszczenia? Niedużo, żaden. Także stresujcie się jak najmniej.
2: Nieźle. To dobry suchar, jak na początek. A co myślisz o tym pięknym lecie?
1: Kocham lato. Wiesz, że dziś imieniny obchodzą Oswald, Maria i Stanisława?
2: Tak, mamy piękne imiona. Oswalda to w ogóle nigdy nie spotkałem na żywo.
1: Ciekawe, może wrzucę im życzenia na czacie. Niech się ucieszą.
2: Dobra myśl. A propos, 5 sierpnia to też rocznica wydania albumu Revolver od The Beatles.
1: Dokładnie. To aż trudno uwierzyć, że to było w 1966 roku.
2: Czas leci. Przy okazji pogodę sprawdźmy, bo dziś szczególnie upalnie.
1: W Warszawie 31,5 stopnia, w Krakowie aż 35,3.
2: I w Gdańsku spokojniejsze, tylko 25,1. Idealna na plażę.
1: No tak, a słuchacze z Mazur piszą, że łódka z przyjaciółmi to strzał w dziesiątkę.
2: Dokładnie, cudowne uczucie, słuchać nas na wodzie i zabierać piękne wspomnienia.
1: Zgadza się. Dziękujemy za wspólny F-Kod. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
2: A teraz zapraszamy na kolejną dawkę świetnej muzyki.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Jazz Storia gra. O, Londyn, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

mieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój